Hity ve streameri. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn.

0: Troje Hot Hit Parádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.